samba ukara mara mabe la mukaje neri ukaje ro chetana nyama kongo bayamari ne mari kapa bayamari mushinga